Siguiendo, no old tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Siguiendo, no old tak, siguiendo, dum, dum, dum, dum, no old tak, tak, tak, tak, tak. Aman, ya hat nasi.